o sladká, slobodo, o jeba, odvága, o sladká, slobodo, o jeba, odvága, o sladká, slobodo. Grazie.